0: Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wanda. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Hiti, ob katerih ne moreš ostati v primeru, in Patricija smo tvoja družba in tole je že peto mesto Hot Latino lestvice. DJ Snake, Ozuna, Cardi B in Selena Gomez, Taki Taki.
4: Peto mesto.